0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa w poniedziałek 14 września na antenie LRT Klasyka. Litwa chce stać się regionalnym centrum gastronomii, jednak czy ambitna strategia odpowiada codziennym problemom restauratorów? O kulinarnym potencjale kraju, autorskiej kuchni i trudnościach małych lokali porozmawiamy z Łukaszem Pałkowskim, szefem kuchni wileńskiego Bistro numer 2. W końcowej części rozmowy z polskim ekspertem do spraw bezpieczeństwa Marcinem Samselem Anna Grygoć wraca do tego, co w przygotowaniu państwa na kryzys jest najmniej widowiskowe, ale często najważniejsze. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Organizacje ekologiczne krytykują projekt Narodowego Planu Rozwoju Sektora Leśnego do 2050 roku, nazywając go wręcz strategią wycinki. Zdaniem przewodniczącej Koalicji Ekologicznej Liny Paśkiewicz-Utę dokument poświęca zbyt wiele uwagi przemysłowi drzewnemu, a w niewystarczającym stopniu uwzględnia ekologiczne i społeczne znaczenie lasów. Paśkiewicz-Utę przekonuje, że przyjęcie strategii w obecnym kształcie nie doprowadzi do zasadniczych zmian w gospodarce leśnej. Zwraca uwagę na trwające konflikty społeczne związane m.in. z wycinką lasów w pobliżu terenów zamieszkałych oraz na obszarach chronionych. Jej zdaniem obecny sposób gospodarowania prowadzi do zubożenia zarówno środowiska naturalnego, jak i otoczenia, w którym żyją mieszkańcy. Ministerstwo Środowiska odrzuca te zarzuty. Szef grupy polityki leśnej Aurimas Saladzius podkreśla, że w jednym z głównych celów projektu jest właśnie wzmocnienie żywotności i różnorodności lasów oraz ich odporności na zmiany klimatu. Dokument przewiduje również odbudowę ekosystemów leśnych i rozwój gospodarki leśnej bliższej naturze. Saladzius zaznacza jednocześnie, że przedstawiony obecnie dokument jest dopiero projektem i nie stanowi ostatecznej wersji strategii rozwoju litewskich lasów do 2050 roku. Dziennikarze śledczy LRT wspólnie z zagranicznymi redakcjami ustalili, kto miał stać za organizacją próby podpalenia terenu należącego do firmy TVC Solutions w Szawlach. Według dziennikarskiego śledztwa operację miał 2 lata temu organizować na polecenie rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU mieszkający w Rosji Kubańczyk Oemis Romagoza Druthy. Zebrane informacje wskazują, że poprzez sieć werbunkową działającą wśród mieszkańców Ameryki Łacińskiej miał być związany z organizacją co najmniej 3 kolejnych aktów terrorystycznych w innych państwach Europy w 2024 roku. Śledztwo przeprowadzili dziennikarze LRT, niemieckiej Deutsche Welle, czeskiego nadawcy publicznego oraz Platformy Dziennikarstwa Śledczego Europejskiej Unii Nadawców. Według ich ustaleń Romagoza Druthy, który wcześniej pracował jako nauczyciel salsy, za pośrednictwem mediów społecznościowych wyszukiwał osoby poszukujące pracy i werbował je do przeprowadzania operacji planowanych przez rosyjski wywiad wojskowy. Do działań w Polsce, Czechach i Rumunii miał w ten sposób zawerbować 2 obywateli Kolumbii. W przypadku Szawli celem miało być podpalenie sprzętu wyprodukowanego przez litewską firmę i przeznaczonego dla Ukrainy. W sprawę zamieszanych jest 8 podejrzanych o działalność terrorystyczną. Według dziennikarzy 2 kluczowi podejrzani o działanie na rzecz GRU, Oemis Romagoza Druthy oraz jego wspólnik Kubańczyk Alexis Pekora prawdopodobnie przebywają obecnie w Rosji. Kolejna poszukiwana podejrzana, również obywatelka Kuby, została w tym roku zatrzymana w Panamie. Litewska prokuratura generalna na razie nie informuje, czy wystąpiła o jej ekstradycję. W Kownie doszło do incydentu przed meczetem, po którym mufti Aleksandras Beganskas zaapelował do władz Litwy o zapewnienie bezpieczeństwa społeczności muzułmańskiej. W piątek przed świątynią w Parku Pokoju zebrała się grupa motocyklistów. Beganskas zapowiada, że chce spotkać się z przedstawicielami rządu i omówić możliwe dodatkowe środki bezpieczeństwa. Według przekazanych informacji motocykliści podczas trwających w meczecie modlitw głośno odtwarzali muzykę, uruchamiali silniki motocykli, skandowali patriotyczne hasła oraz demonstrowali przyniesioną ze sobą świńską głowę. Sprawą zajęła się policja. Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące naruszenia przepisów o organizacji zgromadzeń, a okoliczności zdarzenia są również badane pod kątem artykułu kodeksu karnego dotyczącego podżegania do nienawiści wobec grupy osób. Do Wilna przybył specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw Białorusi John Cole, który spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Litwy Kęstutisem Budrisem. Szef litewskiej dyplomacji podziękował administracji amerykańskiej za działania na rzecz uwolnienia więźniów politycznych na Białorusi. Jednocześnie podkreślił, że ich liczba nadal pozostaje wysoka, a represje wobec społeczeństwa obywatelskiego nie ustają. Podczas rozmowy poruszono również kwestie bezpieczeństwa. Budris zwrócił uwagę, że Białoruś nadal wspiera rosyjską agresję przeciwko Ukrainie i uczestniczy w wywieraniu presji militarnej na Zachód. Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Remigius Motuzas ocenia, że wizyta amerykańskiego wysłannika jest ważna zarówno ze względu na sytuację geopolityczną, jak i możliwość uwolnienia kolejnych białoruskich więźniów politycznych. John Cole ostatni raz odwiedził Mińsk w marcu. Wówczas białoruskie władze uwolniły 250 więźniów politycznych. Po tamtej wizycie amerykański wysłannik apelował również do Litwy o wznowienie tranzytu białoruskich nawozów i zorganizowanie spotkania wysokiego szczebla z Mińskiem. Jak informuje niezależny białoruski portal Zerkalo, podczas obecnych wizyt Cole ma zabiegać się o uwolnienie kolejnej grupy więźniów. Tym razem może chodzić nawet o kilkaset osób. W końcowej części rozmowy z polskim ekspertem do spraw bezpieczeństwa Marcinem Samselem Anna Grygoidź wraca do tego, co w przygotowaniu państwa na kryzys jest najmniej widowiskowe, ale często najważniejsze. Energii, infrastruktury, przygotowywania mieszkańców i współpracy między Litwą a Polską. Polski ekspert mówi też, dlaczego nie można uznać, że państwo jest już w pełni przygotowane, bo zagrożenia, technologie i potrzeby ciągle się zmieniają.
3: W Polsce prowadzi pan szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla urzędników i cywilów. Co pan obserwuje podczas swoich zajęć? Czy zmienia się podejście ludzi do tematów bezpieczeństwa? Czy nie są to już sprawy drugorzędne, jak jakiś czas temu się myślało?
4: Odpowiem tak. Te szkolenia w Polsce są szkoleniami dzisiaj dofinansowymi z całego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. One się znacznie różnią dla urzędników, zarówno urzędników samorządowych, jak i również instytucji, jak strażaków z ochotniczych straży pożarnych i tak dalej, czy innych instytucji, które mogą być obecne, czy są wpisane do systemu ochrony ludności i obrony cywilnej. Oczywiście w Polsce opiera się to głównie według ustawy będzie opierać się na samorządowcach i w tym mamy tak naprawdę największy problem. Może z powodów prawnych tego, że urzędnicy samorządowi dzisiaj są trochę mocniej przymuszani do tego typu szkoleń, a mamy olbrzymie braki w tym zakresie. Myślę, że to ogniwo samorządowe jest takim najsłabszym ogniwem z tego zakresu. Natomiast tutaj też naciski urzędów centralnych, jak ministerstwa, czy przede wszystkim wojewodowie, którzy są przedstawicielami rządu w terenie, czyli urzędy wojewódzkie, mocno naciskają na szkolenia samorządowców. Po niestety narastających incydentach w Polsce i w Europie dotyczących infrastruktury krytycznej w latających dronach, patrząc z perspektywy 7 miesięcy, bardzo znacznie zmieniło się podejście również ludzi, cywilów do szkoleń, w których każdej gminie są organizowane. To nie jest doskonały system. Znaczy, ja bym w ogóle zmienił system szkolenia cywilów w Polsce, chociażby przywracając lekcje przysposobienia obronnego w programie szkół podstawowych i średnich. Natomiast na pewno większość cywili nie patrzy już dzisiaj takim obcym okiem na te różnego rodzaju działania hybrydowe, które się w Polsce, na Litwie, w Niemczech tak naprawdę dzieją i ich będzie coraz jakby więcej. To jest, myślę, że co do niektórych niestety zaczyna to docierać. Natomiast no, też wyjaśnijmy, że działania hybrydowe to jest taki ładne określenie, tak naprawdę wymyślone przez gdzieś tam w strukturach NATO, w strukturach wojskowych, często określanych jakby jako działania quasi-wojenne, czy poniżej tak zwanego progu wojny. Natomiast generalnie w rosyjskiej, wyjaśnijmy, w rosyjskiej doktrynie wojennej nie ma czegoś takiego jak wojna hybrydowa. Są to po prostu normalne elementy prowadzonej wojny z Zachodem, czego nawet politycy rosyjscy, a zwłaszcza propagandziści w ogóle nie ukrywają, a coraz częściej również przedstawiciele bliscy Putinowi podkreślają, że oni prowadzą już wojnę z NATO.
3: Coś, o czym pan pomyślał, będąc to na Litwie, co Litwa mogłaby skopiować od Polski, coś dobrego, jakieś dobre przykłady, takie nawet niekoniecznie jakieś zaawansowane technologie obronne?
4: Myślę, że jakby trochę zmienienie systemu. Myślę, że Litwa jest, wielkość Litwy powoduje, czyli większość też struktur jakby militarnych powodują, że powinien być zupełnie jakby inny system szkolenia. Polacy mają trochę inną korzyści, jesteśmy trochę inaczej usytuowani. Mamy tych sąsiadów dużo więcej. Mamy niestety lepszy dostęp do morza niż Litwa. Natomiast myślę, że Litwa powinna być krajem, który musi jakby zrozumieć, że tutaj tylko kompleksowość działań, czyli jakby całe społeczeństwo w obronie swojego kraju, to jest to, co może być najlepszym elementem odstraszania dla wszystkich potencjalnych wrogów. Razem oczywiście wspólnie działając tak naprawdę ze wszystkimi sąsiadami, bo i Polska, i wszystkie kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, jesteśmy tak naprawdę dokładnie w tym samym miejscu i dlatego bardzo na przykład mierzi mnie tutaj w Polsce wszelkiego rodzaju nieodpowiedzialne hasła o na przykład, no, czy zadziała artykuł 5 w przypadku jakiejkolwiek reakcji. Nie ma najmniejszych wątpliwości. Litwini powinni bronić Polaków, Polacy powinni w 100% od razu, jeżeli tylko będzie taka potrzeba, bronić Litwinów, Łotyszy, Estończyków, wszyscy razem. To jest jedyny sposób na tego wielkiego brata. On musi, tego takiego nielubianego wielkiego brata. Rosjanie muszą wiedzieć i zrozumieć, że atak na którykolwiek, nawet najmniejszy z tych państw, będzie się wiązał z atakiem na tysiącach kilometrów linii frontu, zmasowanym atakiem na Rosję.
3: Podsumowując jednym zdaniem, gdyby poważny kryzys rozpoczął się jutro, czy Litwa jest gotowa?
4: Ale myślę, że to ciężko jest określić, czy jesteśmy jakby gotowi, czy zawsze, bo zawsze możemy zrobić coś lepiej. Zmieniają się też technologie, zmieniają się możliwości od finansowych po sprzętowe. Jeszcze do niedawna nie było europejskiego programu SAFE na zakupy uzbrojenia. Dzisiaj się to znacznie zmienia, więc myślę, że inaczej. Nie chcę jakby spekulować, czy te zapowiedzi polityków, bo to zawsze będzie gdzieś tam się przewijało w mediach, że jesteśmy przygotowani, bo na pewno jakieś działania obronne byśmy podjęli bardzo szybko, zarówno Polska, jak i Litwa. Natomiast nie możemy stracić jakby czujności i powiedzieć, że już zrobiliśmy wszystko, bo niektóre rzeczy, jak na przykład budowa infrastruktury krytycznej, o której tu już rozmawialiśmy, wymaga po prostu czasu.
2: Mówił ekspert do spraw bezpieczeństwa Marcin Samsel. Przenosimy się za granicę. Kijów i Warszawa potępiają rosyjskie ataki w pobliżu granicy ukraińsko-polskiej, określając je jako kolejną eskalację ze strony Moskwy. Premier Polski Donald Tusk ostrzega, że w najbliższym czasie Rosja może coraz częściej podejmować próby prowokacji. Jak zapowiedział, polskie służby będą pracowały w trybie podwyższonej gotowości, ponieważ rosyjskie ataki na Ukrainę mogą mieć bezpośredni wpływ również na bezpieczeństwo terytorium Polski. W weekend Rosja zaatakowała w pobliżu przejścia granicznego pociąg pasażerski jedący w kierunku Warszawy. Do uderzenia doszło krótko po tym, jak przez ten sam rejon przejechał inny pociąg, którym podróżowało kilku przedstawicieli Unii Europejskiej oraz były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. W wyniku rosyjskich ataków dronowych tuż przy polskiej granicy zapaliły się również dwie ciężarówki. Kanada prowadzi rozmowy w sprawie włączenia się w finansowe wsparcie Ukrainy w ramach inicjatywy Unii Europejskiej. Jak informuje Financial Times, negocjacje dotyczą udziału Ottawy w przygotowywanej przez Brukselę pożyczce dla Ukrainy o wartości 90 miliardów euro. Według doniesień porozumienie w sprawie kanadyjskiego wkładu miałoby zostać osiągnięte jeszcze przed planowanym na koniec października szczytem Unii Europejskiej w Montrealu. Wsparcie ma pomóc Ukrainie w obliczu trwającej wojny i związanych z nią potrzeb finansowych. Temat ma pojawić się również podczas europejskiej wizyty premiera Kanady Marka Carneya. W środę w Strasburgu spotka się on z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Po skandalu korupcyjnym w ukraińskiej prokuraturze generalnej Ruslan Krawczenko, który zapowiedział odejście ze stanowiska prokuratora generalnego, podpisał akty oskarżenia wobec szefów instytucji prowadzących śledztwo w sprawie prokuratury. Krawczenko złożył rezygnację przed tygodniem, po tym jak śledczy ustalił, że w prokuraturze miał funkcjonować system ochrony siatki oszustów telefonicznych w zamian za korzyści majątkowe. Domniemany proceder ujawniły Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy oraz Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna. Krawczenko twierdzi, że szef Biura Antykorupcyjnego Siemion Krywonos jest oskarżany o fałszowanie dokumentów urzędowych w celu uzyskania znacznych nielegalnych korzyści. Zarzutu wobec szefa Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej na razie nie ujawniono. Napięcia między tymi instytucjami trwają od ubiegłego roku, kiedy prokuratura generalna próbowała podporządkować sobie obie służby antykorupcyjne, ale po sprzeciwie wycofała się z tych planów. Rada Najwyższa Ukrainy ma jutro głosować nad dymisją Krawczenki. Tymczasem ukraińskie media informują, że minionej nocy prokurator generalny wyjechał z kraju samochodem. Sam Krawczenko napisał na Telegramie, że udał się w podróż służbową na Litwę. Litwa po raz pierwszy przygotowuje krajową strategię gastronomiczną i chce wykorzystać kuchnię jako element swojej kultury, promocji oraz turystycznej atrakcyjności. Czy wyróżnienia przewodnika Michelin świadczą o tym, że jesteśmy gotowi konkurować z innymi krajami regionu? Co może stać się kulinarnym znakiem rozpoznawczym Litwy i jak pogodzić państwowe ambicje z realiami restauracji, które mierzą się z wysokimi kosztami, podatkami oraz walką o klientów? O tym rozmawiamy z Łukaszem Pałkowskim, szefem kuchni wileńskiego Bistro numer 2.
5: A czy też popularność restauracji w mediach społecznościowych zawsze odzwierciedla jakość jej kuchni? I po czym można poznać miejsce, które oferuje coś więcej niż tylko efektowny marketing?
6: No to chyba marketing teraz bardzo często może zrobić z bardzo dobrego miejsca takie bardziej słabe, średnie miejsce, albo z bardzo słabego miejsca zrobić miejsce idealne. Jednak tu jest siła marketingu, to jak potrafi się sprzedać ten produkt. Ja naprawdę nie jestem od tego wszystkiego specjalistą, ale marketing ma bardzo duże znaczenie, no bo czasami się restauracje otwierają kilka tygodni, bac i po prostu pełna restauracja z tego powodu, że był efektowny marketing, coś wyjątkowego, coś chwyta tego gościa. Taka jest praktyka zazwyczaj, że jeżeli w pierwszych tygodniach restauracja jest pełna, to ta restauracja będzie pełna aż do ostatnich swoich dni. A bywają przykłady, kiedy ten marketing nie był jakiś efektowny i aby zdobyć tego swego gościa, to musisz wiele się napracować, aby to poszło z usta w usta. I to jest chyba o wiele cięższa droga, więc warto, jeżeli ma się dobry produkt, aby zadbać o dobry marketing miejsca.
5: W gastronomii istnieją jakieś mody lub trendy. A jakie kulinarne mody Twoim zdaniem są wartościowe i zostaną z nami na dłużej, a które są jedynie chwilowym trendem albo próbą stworzenia wiralowego dania?
6: To trendy przez rok, nie wiem, zmieniają się razy 150. Naprawdę wiele tych trendów bywa i tylko zależy, jak to odbierzemy i czy będziemy biegać za każdym trendem. No, nie wiem, to chyba trochę nie ma sensu w tej całej gastronomii, bistronomii. I myślę jednak, że te trendy, tak powiedzmy, mają prawo bytu, ale jednak trzeba starać się zostać takim prawdziwym przed sobą i przed tym, co ty tworzysz jako szef, czy to jako restaurator. Co zostanie z nami w najbliższe lata? No ja myślę, że kuchnia roślinna, która teraz jest już od chyba, no może nawet 10 lat, naprawdę na topie, to ta kuchnia roślinna chyba będzie i dalej bardzo popularna. Na pewno widzę ogromny trend w całym ruchu drunków no low, czyli bezalkoholowych albo z minimalną ilością alkoholu. Naprawdę ludzie, aby dobrze się bawić, teraz nie potrzebują alkoholu, bo wino czy to jakieś inne alkohole to coś super, ale nie dla każdego. Czyli fajnie, kiedy człowiek ma ten wybór i bardzo często teraz te wszystkie napoje niealkoholowe są nawet częściej bardziej popularne, częściej wybierane przez gościa niż napoje alkoholowe.
5: Może istnieje jakiś mit dotyczący pracy szefa kuchni lub funkcjonowania restauracji, który najbardziej chciałbyś obalić, czego goście niemal nigdy nie widzą podczas wizyty w lokalu?
6: Chyba mit, że szef na wszystkich krzyczy. Tak naprawdę nie jest. Że szef bardzo dużo je. Chyba też czasami byłem takie mity, że niby, o no co, pracujesz na kuchni, zawsze jesteś syty. A tak naprawdę ja wracam z kuchni zawsze mega głodny, po prostu często nie masz czasu nawet sobie spokojnie zjeść posiłku. Nie wiem, może ty wiesz o jakichś mitach, które mi narzucisz, a ja obalę, czy to prawda, czy to nieprawda.
5: Może takie, że właśnie niektóre lokale bywają bardzo dostosowane do konkretnych ludzi, że na przykład jeżeli jest jakiś wysoki poziom, to tam nie może przyjść jakaś prosta rodzina.
6: No chyba to jest chyba też mit, bo teraz każda restauracja przyjmie każdego gościa. Po prostu zazwyczaj te takie lepsze miejsca, ja nie mówię, że te tańsze miejsca są gorsze, ja mówię o lepszych miejscach, to te takie droższe. To zazwyczaj wszystko wiąże się po prostu z rachunkiem, jaki otrzymasz w końcu kolacji czy to obiadu, bo

0: Bardzo często teraz rachunek w super dobrym miejscu może sięgać nawet i takie czterocyfrowe liczby. No ale mówię, to już tak naprawdę coś bardzo poważnego i chyba nie na Litwie. Ale na przykład jeżeli rodzina czteroosobowa przyjdzie do restauracji, która ma dwie gwiazdki Michelina, będą jedli menu degustacyjne, którzy przed tym nie mieli takiego doświadczenia i będą to odbierali jako prosty posiłek. I otrzymując rachunek wartości 800 euro, powiedzą, że to jest nonsens. No bo ja mogę zjeść za 80 euro na całą rodzinę w jakimś innym lokalu. No to wtedy człowiek chyba nigdy nie zrozumie, dlaczego jest taka cena. Ale jeżeli przychodzisz, aby otrzymać doświadczenie, to właśnie każdy ten posiłek to jest takie doświadczenie. To jeżeli przychodzisz, otrzymać doświadczenie, no to wtedy przychodź, czy to z rodziną, czy to we dwójkę, czy to samotnie nawet.
1: Może masz jakąś poradę dla osób, którzy chcą właśnie wejść w ten świat gastronomii i otworzyć się bardziej na różnorodne smaki, bo są tacy ludzie, którzy po prostu boją się próbować coś nowego, to może ty ze swojej perspektywy masz dla nich jakieś porady?
0: Tak, jedna porada, której mogę udzielać wszystkim. Idąc do restauracji, nie skupiać się na tym, jaki w końcu będzie rachunek, a po prostu dobrze spędzać czas i przyjąć to jako doświadczenie. Bo jeżeli idzie myślą zjeść, chce po prostu coś zjeść, to wtedy idzie się do jakichś odpowiednich miejsc, gdzie to po prostu no, zjesz jedzenie. Ale jeżeli właśnie chcesz zapoznawać się z gastronomią, czy to jak teraz bardzo ja często staram się mówić bistronomią też, czyli taką gastronomią w stylu bistro, to musisz zrozumieć, że po prostu idziesz za jakimś doświadczeniem gastronomicznym i aby następnie to wszystko nie bolało, ty musisz przyjąć to jako prawdziwe doświadczenie, niczym schodzenie do teatru, niczym jakaś wycieczka, czy to nawet podróż i cieszyć się z tego doświadczenia, nie myśl o ile zapłacisz za jakieś danie. To chyba jest najważniejsza rzecz. No i jasne, trzeba z tym zapoznawać się stopniowo. Na pewno jeżeli człowiek, który chce zostać tym takim dobrym konsumentem gastronomii, on nie może zacząć przede wszystkim od michelinowskich restauracji. Może musi trochę zbudować jakąś swoją też bazę tych nawyków i jakąś wiedzę, aby następnie ta restauracja michelinowska nie szokowała.
1: W zeszłym tygodniu pojawiła się informacja, że Litwa po raz pierwszy przygotowuje krajową strategię gastronomiczną i chce stać się regionalnym centrum gastronomii. A jak ty jako szef kuchni pracujący w Wilnie oceniasz te ambicje? Czy mamy już fundamenty, by konkurować z innymi krajami regionu?
0: Ja się bardzo cieszę, że jest taka strategia, bo po prostu kuchnia to część kultury, to takie nasze soft power, które trzeba wykorzystywać, bo kuchnia i gastronomia to coś unikalnego i bardzo cieszę się, że nareszcie akcentujemy to, że w taki sposób możemy przyciągnąć więcej turystów i moim zdaniem my nawet robimy może to trochę zbyt późno. Ja już tak myślę, że jakie 2-3 lata temu, chyba kiedy właśnie Michelin wstąpił na Litwę, zrobił te pierwsze kroki na Litwie, dał gwiazdki restauracjom, rekomendacje, czy to Bib Gourmand, to już wtedy pokazało, jaki my mamy mocny poziom w tak niedużym kraju jak Litwa, ten poziom gastronomiczny. Bo tak dla zrównania, to na przykład my mieliśmy o jedną gwiazdkę, jeżeli się nie mylę, mniej aniż Polska właśnie w roku, kiedy to Gid Michelina wstąpił na Litwę. I to świadczy o ogromnym poziomie. Na dany moment mamy 5 gwiazdek, które to już teraz trochę mniej, bo tam zachodzą zmiany. Mamy teraz chyba tak poważne 4 restauracje działające z gwiazdką Michelina i ludzie często przyjeżdżają tylko po to, aby zjeść i doświadczyć tego całego bycia w tej restauracji i przyjeżdżają z innych krajów dlatego. I to moim zdaniem jest coś bardzo ciekawego, bardzo, bardzo fajnego przede wszystkim, że tak się dzieje.
1: A czego najbardziej twoim zdaniem brakuje dzisiaj litewskiej gastronomii, aby oficjalna strategia przełożyła się na rzeczywisty rozwój branży?
0: Chyba trochę więcej czasu, bo jednak ta każda gastronomia jest budowana ilością dekad i wieków wpływu na kulturę, bo na przykład, no najprostszy przykład Francji. Od wieków wiadomo, że Francja to taka jedna z no taka kulinarna meka. Wszyscy chcą do Francji, bo tam jest bardzo smacznie. No i jest wieża Eiffel. I wszyscy turyści dlatego tam jadą. I moim zdaniem, że po prostu, aby ten turysta chciał przyjechać na Litwę, aby zjeść cepelinów, no to jeszcze może trochę za krótko czasu minęło. Może za lat 50, 60 właśnie taki będzie, że ludzie będą przyjeżdżali na Litwę, bo będą wiedzieli, że tu jest bardzo smacznie i tu jest bardzo ładnie. I nawet nie trzeba wieży Eiffla, ostra brama wystarczy.
1: Państwo też mówi o promocji lokalnych produktów i budowaniu rozpoznawalnej tożsamości kulinarnej Litwy. A co właściwie mogłoby stać się jej znakiem rozpoznawczym poza tradycyjnymi daniami, które turyści już znają?
0: No to może nie jeden taki znak, ale nie jeden jakiś taki wyjątkowy znak, ale taki cały ruch autorskiej kuchni na Litwie, bo moim zdaniem my jesteśmy w tym bardzo mocni. Mamy wielu szefów kuchni, którzy tworzą coś unikalnego, moim zdaniem, bardzo wyjątkowego, bardzo ciekawego, o czym musiałoby wiedzieć naprawdę większa publiczność, niż tylko nasza wewnętrzna publiczność Litwy. I jeżeli promować właśnie takich osób, takich szefów, którzy tworzą jedzenie tam, czy to przez pryzmat artystyczny, czy to przez jakiś pryzmat wspomnień, nostalgii, nowoczesna kuchnia litewska, tu jest tyle ciekawych rzeczy, które można promować, tylko trzeba na to czasu też, myślę.
1: A czy ambitne plany rozwoju gastronomii odpowiadają codzienności restauracji, które mierzą się z rosnącymi kosztami, brakami kadrowymi i coraz większymi oczekiwaniami klientów? Co właśnie powinno znaleźć się w strategii, aby była ona realnym wsparciem, a nie tylko dokumentem promocyjnym?
0: No tak, przyciągnięcie klientów to naprawdę duża praca, a zachowanie tego gościa to jest jeszcze większa praca, aby następnie chciał wrócić. Takie bardzo, bardzo banalne, z czym ma do czynienia bardzo wiele restauracji, no to pewnie chyba te podatki, które bardzo uciężają pracę restauracyjną, gdzie nie ma dużych zysków, jeżeli mówimy o małych lokalach, nie ma dużych zysków na przykład i często po prostu restauracje się zamykają z tego powodu, że są wypłacane wypłaty, są spłacane czy to długi, czy to coś za remonty, za wyposażenie, czy to nawet czasami za produkty, które są zakupowane do restauracji i następnie do tego wszystkiego dojdzie właśnie opodatkowanie tego wszystkiego, no i restauracja nie wyżywa. Jeżeli nie ma bardzo dużych obrotów, nie jest odpowiednio wielka, to naprawdę ciężko się daje. Nie wiem, czy to ma prawo bytu, coś takiego w tej strategii, czy nie, ale to na pewno ulżyłoby po prostu przetrwanie restauracją. No ale jasne, jak jest zdrowa konkurencja we wszystkim, to kto potrafi, ten potrafi z tego się wywinąć.
1: Rozmawialiśmy z Łukaszem Pałkowskim, szefem kuchni wileńskiego Bistro numer 2. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Roxana, Bernard oraz Szymon przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14:30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia.